punca, moja peta dimenzija. Ko ne gre, jo popade histerija. Za ovinkom mirno si napudra lice in mi